Lecz nagle imię gwałtownie Gioconda, bezwrotnie pustka mrowi cisza. Gioconda to ona przemyka po pięknych krużgankach, przestronnych komnatach, tam gdzie łuk pod cień, tam gdzie baznika.

0: Prima April.
1: Rzekło oko.
0: Panowie, piszcie swoje życie.
2: Proszę jednak nie bazgrać. Na margines nie wyłazić.
3: Nie bez ciłono i
0: proszę pisać należycie.
4: Aby

0: wiadomość, że pisać jest trudno. Nie traktujcie jednak notatek
1: jak te by były? Jak te by były?
2: One and two and three and four. One and two and three. Come on.

some math.

mojej wódce. Gdy już doprzedniało, wracałem ramię w ramię z pańskiego parkanu ścianą. Zwierzaliśmy się sobie, ja chlipałem trochę, że mi się nie układa, że słabo tańczę i tak w ogóle. Wiedziałem, że na Rajskiej masz pan posesję, masz pan sad. Zobaczyłem jabłoń i reglamentowany jej kwiat. Wtedy do ucha zaczął pieprzyć ktoś, kogo pan nigdy nie lubiłeś.

0: chciałbym czarnego Rolls Royce'a. I want a black Rolls Royce.
1: I want a black Rolls Royce.
0: Proszę o 2 bilety pierwszej klasy do Honolulu. Two first class tickets to Honolulu, please.
2: Szczerze mówiąc.
0: Te brylanty są za małe. These diamonds are too small. Please, diamonds are too small.

wodę, szczerze mówiąc. Dobra, szybko, chcę tu drink na drogę, szczerze mówiąc. Lubił nogi, napisz mi na grobie, szczerze mówiąc. Jestem roztargniony, a to wina kobiet, szczerze mówiąc. Znowu po nocy wyścig samym sobą, obudź te myśli, wróć do bloku, w końcu się wyśpi. Może w końcu ona się przyśni. Jestem w domu, wchodzę pod prysznic, spuszczam stąsów, możesz to wypić. Kostki lodu sączą się w whisky, te demony mnożą się wszystkim, ho. Miewam w głowie dosyć dziwne fobie, szczerze mówiąc. Z żartem pił serio, napisz mi na grobie, szczerze mówiąc. Spędzam życie ciągle swe wewnętrzne zwierzę szczując, ale czas najwyższy spuścić je ze smyczy.

Znowu nocny maraton, nie chcę przestać, kompakt na lato. Ma być ASAP, trochę jak flako. Na tych wersach w drodze za kasą. Zmiana miejsca, koncert mam w Kato. Większość czerwca chodzę za pracą. Ból mnie nęka, biorę Panadol. Chcę platynę z nową dekadą, ha? Nocny rajd, bardzo miła droga, szczerze mówiąc. Ale zapach spalin mało mi smakował, szczerze mówiąc. Jeśli spędzasz swoje życie, własne serce trując, czas najwyższy znaleźć antidotum, szczerze mówiąc. Nie wiem jak ty, mało ludzi.

Pan Wyspiański kreśli pejzaż pastelami i wywija zakrętasy pod wąsami. Osty maki, chabry, głogi i komkole, ja je czuję, ja je kocham, ja je wolę. Ornamenty Akropolu i Paryża niech się srożą pod niebiosa, ja się zniżam, by wyciągnąć z tego błota rudę gliny i ulepić z niego wrota przez jaśminy. Przez jaśminy? Jakie wrota? Może jaśni? Śniło mi się, lecz pamiętam, Polska właśnie. Co się śniło? Nic nie śniło, zawsze było. Widok zwykły, z wieku na wiek, zwykle miło. Pan Wyspiański zwraca honor tej kałuży, w której wzrok najbardziej zwykle zwykł się nurzyć. Pół stulecia to już 100 lat, jak kałużą wyżłobioną na asfalcie szosy burzą mknął i warczą zgrzebne wózki kolorowe po pod Wawel, gdzie pejzaże pastelowe były, będą jak witraże, gdy powietrze jest po burzy i po ostrym, palnym wietrze. Były, będą jak witraże, gdy powietrze jest po burzy i po ostrym, palnym wietrze. Gdy powietrze dziś w Krakowie spopielałe, patrz, naprawdę te pejzaże są wspaniałe. Czarne kreski wzorów schemii jak wirusy, w wodzie na herbatę niewidzialne fusy. Wielkie wrota, wiek cywilny, nowych splinów, pozłacane złotem żyta wśród jaśminów. Przez jaśminy? Jakie wrota? Może jaśniej? Śniło mi się, lecz pamiętam, Polska właśnie!

0: Prima Aprilis.
1: Rzekło oko.
0: Panowie, piszcie swoje życie.
2: Proszę jednak nie bazgrać. Na margines nie włazić.
3: Nie zleciło na rynku narkomensku.
4: Proszę pisać należycie.
0: Oko, jednak masz świadomość,
4: że pisać jest trudno.
2: Ale...
0: Nie traktujcie jednak notatek.
2: Jak gdyby były?
4: No!
2: Jak gdyby były?
4: No! Na bru!
5: No! One, two, three, four. One, two, three.

Myślę oko, czemu to właśnie oko? Czemu nie noga zamiast oka? Czemu dookoła oka? Ten twój strój kąta? Ja tego nie rozumiem.

planie, kwiaty w zielonej porcelanie, we włosy wpięta dumnie wstążka, jak ważka, gdy nad oceanem.

musisz w bicie serca usłyszeć, czy słyszy krzyku porzucone słowa, czy własny sen kołysze. Więc to nie tak, jak było w książkach, więc to nie tak, jak na polanie. Kwiaty w zielonej porcelanie, we włosy wpięta dumnie.

kawiarka niele. Zsuj bucik i stąd na fotele. Dla ciebie jarzębiak i kwiaty. Siądź przy mnie na stawie.

Hej, hej, hej, hej, hej, ho, z tej strony Jarek Michalski, audycja Przydźwięk się zaczyna. Zaczęliśmy od Herberta i dzisiaj będzie jakoś tak, no nie wiadomo jak będzie, bo zapomniałem swoich płyt wziąć z pomieszczenia w jednym z akademików. To jest tak, jak człowiek się za dużo namyśla nad płytami, no ale będziemy posiłkować się płytami tutaj, co tutaj są składowane i muzyką, która tutaj jest składowana. A też jest nawet niezła, może pod koniec dotrę do pewnych zasobów, które są gdzieś tam daleko jeszcze, a póki co jeszcze Herbert. Bo tak w ogóle to przeglądamy Herberta i jego album Around the House i teraz Close to Me, później Before, a później już chyba Herberta nie będzie.

No i to by było kilka kawałków Herberta na ten czas. A teraz wygrzebałem i teraz puszczę, i teraz zaprezentuję coś, co się zwie Playing for the City. A taka jakaś deepowo-house'owa grupa, prawdopodobnie z deepowo-house'owej wytwórni Glasgow Records, ale ja już sam dokładnie nie wiem, ale fajnie grają. To jest akurat z płyty, która liczy ileś tam 13 numerów. To będą chyba 3 numery z 13, czy tam z 14, dokładnie 17 numerów. Nie, 16 numerów liczy płyta, więc jak ktoś ma ochotę, może skombinować sobie, posłuchać 16 numerów na jednej płycie. To jest na pewno jakieś oferta zachęcająca. Dobra, mieszka z tym.

someone with a message. This synergy

No, to była chwila deep house'u, a teraz coś z innej beczki.

A teraz znowu kompletnie coś z innej beczki. Trochę psychodeli. Przez 8 minut. Tylko żeby nikt nie odleciał nigdzie. Albo nie spadł znikąd. A to tak, mały wybryk.

I na tym cichnącym utworze ja już z wami się pożegnam. Jarosław Michalski żegna się ze swoją audycją Przydźwięk. Po mnie będzie kolejny Jaro, tym razem ze swoją audycją Muzyka Eternal, ale to po północy. Ja dalej będę kończył się takimi spokojnymi dźwiękami. Pod koniec jeszcze może zmieści się kawałek, a może cały Swayzak. Też raczej spokojny akurat do leżenia w łóżku, aczkolwiek niekoniecznie do sypiania. W końcu jeszcze nie odbierajmy słuchalności ani przyjemności Jarkowi z muzyką Eternal, czyli nie ma co jeszcze zasypiać. W końcu później też coś jest. Aha, i przypominam, że jest jeszcze takie coś jak strona internetowa Radia SAR www.sar.pl. Tam można wchodzić, pisać różne dziwne rzeczy na stronie internetowej związanej z forum SAR-u, tam jakiś odnośnik jest. Można też jakieś uwagi dotyczące audycji, najlepiej jakieś marudzenia i narzekania, bo to akurat raduje. Można oddawać z przyjemności wytykania błędów właśnie na tam klikając na odpowiednie audycje i tam coś pisując. Dobra, na razie, trzymajcie się, hejka, miłych snów, rób ta co chce to. Jak to powiedział kiedyś i mówi Jurek Owsiak, śni ta o czym chce ta. Dobra, heja.

0: SAR.
1: Wydaje mi się, że jest to współczynnik wnikania fal w różnego rodzaju powierzchnie, ale do końca pewien nie jestem.
0: SAR.
2: Stowarzyszenie Artystów Ryzykantów.
0: SAR.
1: Super, akurat
3: To chyba...
4: To jest to takie w kółeczku, takie, że to jest znak zastrzeżony.
0: SAR.
2: A pan nie wie? Studencka Agencja Radiowa.
5: Agencja Radiowa.

Oj, coś mi się wydaje, że dzisiaj muzyki Eternal nie będzie, czyli w imieniu Jara przepraszam inny Jaro, niestety, ale dzisiaj z okazji wyjątkowych okoliczności nie będzie wyjątkowych utworów, więc wszystkim już teraz agencja radiowa studencka mówi dobranoc i zaprasza na dzień następny ze swoim cotygodniowym blokiem programowym. No a teraz zaprasza do słuchania kompilacji muzycznych. Bam, bam.

Pan Wyspiański kreśli pejzaż pastelami i wywija zakrętasy pod wąsami. Osty maki, chabry, głogi i konkole, ja je czuję, ja je kocham, ja je wolę. Ornamenty Akropolu i Paryża, niech się srożą pod niebiosa, ja się zniżam, by wyciągnąć z tego błota rudę gliny i ulepić z niego wrota. Przez jaśminy, jakie wrota, może jaśni. Śniło mi się, lecz pamiętam, Polska właśnie. Co się śniło, nic nie śniło, zawsze było. Widok zwykły, z wieku na wiek, zwykle miło. Pan Wyspiański zwraca honor tej kałuży, w której wzrok najbardziej zwykle zwykł się nurzyć. Pół stulecia to już 100 lat, jak kałużą wyżłobioną na asfalcie szosy burzą mknął i warczą zgrzebne wózki kolorowe po pod Wawel, gdzie pejzaże pastelowe były, będą jak witraże, gdy powietrze jest po burzy i po ostrym, palnym wietrze. Były, będą, jak witraże, gdy powietrze jest po burzy i po ostrym, palnym wietrze. Gdy powietrze dziś w Krakowie spopielałe, patrz, naprawdę te pejzaże są wspaniałe. Czarne kreski wzorów schemii jak wirusy, w wodzie na herbatę niewidzialne fusy. Wielkie wrota, wiek cywilny, nowych splinów, pozłacane złotem żyta wśród jaśminów. Przez jaśminy, jakie wrota, mówże jaśniej. Śniło mi się, lecz pamiętam, Polska właśnie.

obserwuję cię od pierwszego wejrzenia, że bywasz do kitu. Nie ma to znaczenia, bo z gruntu jesteś.